jako by prodaná nevěsta na ocet, jako by bez platného diplomu docent, jako by bez vrchního číšníka účet, jako by ignorácia juris nocet, jako by na národním národnostní spory, jako by v horách Kutných stávkující doly, jako by z Disneylandu happy end love story, jako by Diogenes v plechovce od Coca-Coly, jako by předem prohraný proces, jako by z protestu nepodaný protest, jako by služební volňásek na rockfest, jako by erare humanum est, jako by ekofond z milionářské dávky, jako by pohled do macochy z horní lávky, jako by z FKSP pro královnu krásy plavky, jako by ušlechtilí koně táhli bez ohlávky.